0: Bog dobro.
1: Lepo,
2: res lepo, ja. Kaj mi glasovi?
0: En tak zen ste nas spravili zdajle. Na morje.
3: Tak poletom večer miram.
4: Že eno.
0: Ja, nujen. Gremo.
4: Ne rabimo sonca.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dni. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve kje.